0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Minęła godzina siódma, dzień dobry, cześć i czołem. 4 minuty po godzinie siódmej, tu Akademickie Radio Centrum. To było The White Stripes, które rozpoczęło naszą dzisiejszą poranną audycję o nazwie Głowa do Góry. Dzień dobry, się z wami Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. No i jestem z wami do godziny dziesiątej. Będę wam pomagał się budzić. Czy skutecznie? Mam nadzieję, ale czas pokaże, jak to mówi klasyk. Run DMC i Aerosmith, Walk This Way na początek.

wielkimi klasykami rocka ogólnoświatowego zaczynamy dzisiejszy poranek, teraz Red Hot Chili Peppers. I tak doszła do mnie pewna rzecz, że w sumie to mamy bardzo mało rockowych piosenek o Lublinie, takich dobrych rockowych piosenek o Lublinie. Naprawdę niewiele w tym temacie się działo przez ostatnie lata, pewnie jakieś starsze rzeczy można by było gdzieś wyciągnąć, ale ogólnie Lublin chyba tak tekstowo troszkę pominięty, więc jeżeli słuchają nas tyś artyści rockowi z Lublina albo metalowi, jest co nadrabiać, drodzy państwo, bo na przykład Londyn ma wręcz całe albumy poświęcone samemu sobie, chociażby takie The Clash w 79 roku wydało London Calling, gdzie właściwie wszystkie piosenki w jakiś sposób nawiązują do Londynu, więc jest co nadrabiać, jeżeli chodzi o Lublin. Lublin Calling, tak powinien się nazywać, albo Lublin Woła, o, tak powinien się nazywać album. Sprzedaje ten pomysł za darmo, więc korzystajcie, póki możecie. No i wspomniane London Calling teraz na naszej antenie, a ja przypominam, że warto by było zrobić jakąś piosenkę, album, być może rockowy albo metalowy o Lublinie. My chętnie przyjmiemy.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

21 minut po godzinie 7, natomiast z bajek i Hertu, czyli załoga G, przechodzimy do twardych faktów, więc troszkę zmieniamy narrację. Czas na przegląd prasy poranny. Drodzy Państwo, zaczynamy od Kuriera Lubelskiego, który donosi, że Lubelszczyzna zdominowała Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce. 23 aż medale w Białymstoku. Lekkoatleci z klubów Lubelszczyzny wywalczyli 23 krążki, 9 złotych, 9 srebrnych i 5 brązowych podczas 102 PZLA Mistrzostw Polski Seniorów. Czempionat w dniach 24-26 lipca rozegrany został na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku. Województwo Lubelskie i AZS UMCS triumfowały w rankingu medalowym. Wielkie brawa, jest się czym chwalić. Natomiast Lublin 112, no w sumie również się chwali z tym, że nie sportem, a bardziej tym, że coś się dzieje wokół Zalewu Zembożyckiego, bo trwają prace nad Zalewem Zembożyckim. Ponad kilometr nabrzeża przejdzie metamorfozę. Ponad kilometr nabrzeża Zalewu Zembożyckiego przechodzi metamorfozę. Trwa budowa nowego ciągu pieszego i opaski wzmacniającej brzeg, dzięki czemu jedna z najczęściej uczęszczanych tras spacerowych stanie się równa i bezpieczniejsza. Jeżeli jesteście fanami Zalewu Zembożyckiego, to odsyłam na Lublin 112, żeby się dowiedzieć, co to za inwestycja, co tam się będzie działo, jakie utrudnienia będą w związku z chodzeniem wokół Zalewu, no i ile to wszystko kosztuje, bo to też często ludzi grzeje. Na sam koniec dziennikwschodni.pl wybrał się na Targ Staroci, który był ostatnio, właściwie wczoraj w Lublinie. Od plastikowych modelików za 30 zł po porcelany za 2400. Co można było znaleźć na giełdzie Staroci? Miniaturowe samochodziki z lat 70., stare książki, porcelanowe serwisy, zabytkowe zegary, sprzęt audio, a nawet kolekcjonerskie strzelby. Takie przedmioty można było znaleźć w niedzielę 26 lipca na giełdzie Staroci. Ceny zaczynały się od kilkunastu złotych, ale za najcenniejsze eksponaty sprzedający oczekiwali nawet kilku tysięcy. Jeżeli nie byliście, nie mogliście się wybrać, a chcielibyście zobaczyć, jak coś takiego wygląda, a wygląda jak żywe muzeum, no to zachęcam do odwiedzenia dziennikawschodniego.pl, bo tam jest cała galeria zdjęć, opis tych rzeczy, które się tam znajdowały. Oczywiście nie wszystkiego, ale tych bardziej interesujących. Dziękuję bardzo za teraźniejszą informację prasową. Następna za 2 godziny po godzinie 9.

0: No to jak te auta zostały już wywołane, to czas na informacje drogowe z Lubelszczyzny i nie tylko z Lubelszczyzny zresztą. A więc, jeżeli chodzi o Lublin, to jest on w tym momencie przejezdny bez problemów, natomiast ważna informacja, w tym tygodniu na Alei Unii Lubelskiej, na której trwa ten duży remont już od roku, pojawi się zmiana w organizacji ruchu. Ruch zostanie puszczony przez nowy most w środę 29, więc miejcie się na baczności, jeżeli przejeżdżacie tamtędy. Poza tym Lublin wygląda na przejezdny i nie powinniście mieć w tym momencie problemu z tym, żeby dotrzeć do pracy, tudzież do domu, jeżeli wracacie z nocki. Jeżeli natomiast chodzi o informacje z innego województwa, ale graniczącego z lubelskim, świętokrzyskim na drodze krajowej numer 74 pomiędzy Opatowem a Kraśnikiem na 171 kilometrze, konkretnie w miejscowości Maruszów Kolonia, doszło do zderzenia w samochodów i w tym momencie trwają tam dość spore utrudnienia w ruchu, więc jeżeli tamtędy jedziecie, możecie się spotkać z korkiem. Jeżeli macie informacje na temat wypadków, zdarzeń drogowych, korków, dawajcie znać na 515-515-982, a my przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeżeli jesteście fanami kapuśniaku, to dzisiaj będziecie mieli dobry dzień. Jeżeli nie jesteście, no to będziecie mieć dzień zły, ponieważ kapuśniaczek będzie nam towarzyszył przez cały dzień. Będą to małe opady, ale dosyć regularne i bez przerwy. Zachmurzenie również przez cały dzień będzie nam towarzyszyło. Obecnie jest 19 stopni, maksymalnie dzisiaj do 27, ale później będzie tylko spadać od południa. Więc przygotujcie się na deszcz i na to, że będą chmury.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: No i co się tak młody zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale...
3: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej Roka w mieście.

Joy Division idealnie wpasowuje się w dzisiejszy szaro-bury dzień Disorder na naszej antenie. 20 minut do godziny 8 pozostało. I jeżeli oglądacie telewizję, to mam dla was złe wiadomości. Kiedyś mówiło się, że nie oglądaj tyle tego telewizora, bo ci mózg zgnije. No i okazuje się, że być może nasze babki miały więcej racji niż nam się wydaje, ponieważ opublikowano bardzo rozległe badanie przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, obejmujące 1700 osób i trwające od lat 80., więc już naprawdę chwilę. No i to badanie badało, jak to badania robią, mają w zwyczaju, badało, jak oglądanie telewizji wpływa na mózg. No i okazało się, że wpływa tragicznie. Drodzy Państwo, telewizor dosłownie zjada nam szare komórki. Nasz mózg się po prostu kurczy i staje się po prostu coraz bardziej bierny. Nasze funkcje poznawcze się po prostu wyłączają z czasem. Ale dla graczy natomiast mam bardzo dobrą wiadomość, bo w kontekście grania na komputerze dzieje się coś przeciwnego. Nasz mózg się na przykład rozwija. Oczywiście w zależności co gramy. No i jaki jest z tego wniosek? No bardzo prosty. Bardzo dobrze, że rano słuchacie radia, a nie oglądacie telewizję. W ten sposób prawdopodobnie, bo nie wiem, czy to jest zbadane, ale macie bezpieczne mózgi i tego wam serdecznie gratuluję.

pozostało do godziny 8. I tak zastanowiłem się nad tym, jaki jest starter pack takiego 5-6-latka, takiego, wiecie, powiedzmy już przedszkolaka. No i doszedłem do wniosku, że muszą to być rycerze i dinozaury. I słuchajcie, pojawiła się gra, a w grach dzieje się dużo. Mamy na przykład symulator skały, gdzie udajemy kamień, ale do tematu. Połączyły się te dwa światy, to znaczy światy rycerzy i dinozaurów, i została wydana gra, która nazywa się Dino Blade, która polega na tym, że jesteśmy dinozaurem, który dzierży bardzo duży miecz i walczymy z innymi dinozaurami, ale nie, że się paszczami kłapiemy, nie, nie, nie. Inne dinozaury też trzymają miecze w swoich paszczach i w ten oto sposób marzenie każdego dzieciaka, w którym rycerze i dinozaury łączą się w jedno, zostało spełnione. To żeby uczcić ludzką kreatywność również w grach, piosenka o dinozaurach właśnie od zespołu Cadaver, Last Living Dinosaur.

No i minęła nam godzina 8, już 3 minuty po to było Nickelback Someday. No i co, zaczynamy drugą już z 3 godzin głowy do góry, która powinna być podniesiona, być może trochę teraz ćwiczycie ten kark, być może trochę boli po nocy, bo po raz kolejny spaliście krzywo i macie ponad 30 lat, więc już nie jest tak kolorowo, jak było zawczasu. No ale trzeba z tym żyć, trzeba się wybrać. Jest poniedziałek, jest pochmurno. Być może trochę skwaszona mina, bo wiadomo, poniedziałek trzeba iść do roboty, ech, znowu. Ale Radio Centrum jest po to, żebyście trochę mieli więcej energii na wstanie z łóżka, na rozpoczęcie tego dnia i być może z trochę szerszym uśmiechem niż zwykle podeszli do poniedziałku i początku tygodnia. Nazywam się Krzysiek Walter-Kronek, zapraszam do godziny 10 i zapraszam do odsłuchania The Cult, które powinno was trochę pobudzić.

0: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
1: Radio Sen.

13 minut po godzinie 8 i w ostatniej godzinie poruszyłem temat połączenia rycerzy i dinozaurów, więc mieliśmy dinozaury z mieczami, to czas na samych rycerzy, ale też z mieczami i w sumie nie tylko z mieczami, z bronią drzewcową, toporami również. Bo, uwaga, mam dobre wiadomości, bo to, że polscy rycerze są dobrzy, to wiemy już od lat, od setek lat właściwie. Nawet ci współcześni również, no bo mamy cały czas zawody sportowe właśnie zorientowane wokół tego tematu rycerskiego. No i w ostatnich Mistrzostwach Świata, które odbywały się od 23 do 26 lipca tego roku, Polacy zostali mistrzami świata w walkach 10 na 10 oraz nasi sportowcy również wywalczyli wiele złotych medali w walkach 1 na 1, więc pokonaliśmy Francję, uwaga, pokonaliśmy francuskich rycerzy, no i po raz kolejny obroniliśmy tytuł, bo polscy rycerze to naprawdę jest porządna marka. No i w zasadzie chodzi o to, że oni w zbrojach w 10 wchodzą na ring przeciwko 10 innym rycerzom i się okładają tępymi replikami broni, aż któraś drużyna zostanie w całości położona. Polacy widać silni, także mamy w czym i z kim iść po Grunwald, tak można by było rzec. Gratulacje dla panów, wielkie oklaski. No i być może, jeżeli nie możecie się odnaleźć w świecie sportu, to właśnie układanie się żelastwem może być dla was. A czemu nie? Nawet chyba w Lublinie mamy kogoś, kto się tym zajmuje, więc słuchajcie, można poszukać.

25 minut po godzinie 8 to była Republika. No i słuchajcie, urodziny. Kto nie lubi urodzin? Wszyscy lubią urodziny, szczególnie własne, no ale też są takie urodziny, które trudno ominąć, szczególnie ze względu na ich znaczenie. No i na przykład wczoraj swoje 83. urodziny obchodził wokalista zespołu The Rolling Stones, czyli Mick Jagger. Człowiek, o którym nawet stworzono piosenki również, na tyle jest legendarny. No i ponoć w tym momencie The Rolling Stones jest już najdłużej funkcjonującym zespołem rockowym na świecie. W 62 roku dali swój pierwszy koncert, czyli konkretnie 64 lata temu, więc to jest naprawdę kawał czasu. No i ostatnio wydali swój nowy album Foreign Tongues i w tym momencie ten album, jeżeli chodzi o sprzedaż, jest numerem 1 na całym świecie, więc słuchajcie, no to jest naprawdę prezent, który trudno ominąć. No i pan Mick Jagger jest już w takim wieku, w którym zaśpiewać 100 lat trochę wstyd, więc chyba trzeba śpiewać 150 albo 200, chyba że już jest zmęczony, no to wtedy 100 lat pewnie mogłoby być, ale nie widać tego zmęczenia zupełnie, biorąc pod uwagę jak śpiewa, jak się zachowuje, naprawdę kawał gościa, no i też inni z The Rolling Stones to oczywiście też kawał niezłych gości. Z najnowszego albumu Jealous Lover, żebyście mogli posłuchać, jak ten Mick Jagger ciągle wspaniale brzmi.

0: czas na informacje drogowe w Radiu Centrum. No, na drogach w Lublinie mamy tak zwany sezon ogórkowy, za dużo się nie dzieje. Poza tym, że w tym momencie, jeżeli chodzi o Aleję Unii Lubelskiej, w tym tygodniu, 29, czyli w środę, będzie zmiana organizacji ruchu. Pozostanie ruch puszczony przez nowy most. Poza tym Lublin przejezdny, nie powinniście mieć większych problemów. Wiadomo, na czerwonym świetle postoicie, ale nic ponadto. Jeśli macie wiadomości na temat ruchu drogowego, problemów oczywiście w ruchu drogowym, wypadków, korków, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i czas jeszcze na pogodę. Kręci tą pogodą dzisiaj. Obecnie 21 stopni Celsjusza, maksymalnie do 23 stopni Celsjusza dzisiaj. No i będzie padać. Opady będą nam towarzyszyły przez cały dzień, tak samo jak chmury, więc bądźcie przygotowani. Weźcie ze sobą parasolkę czy płaszcz przeciwdeszczowy. Ciśnienie wynosi 1004-1005 hektopaskali.
1: Reklama.
2: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej loga w mieście.

20 minut pozostało do godziny 9, a więc czas na imprezę FM. Zobaczmy, co tam pod względem koncertu w Lublinie w najbliższym czasie będzie się działo. Na sam początek Aylstorm i Metal De Facto zagrają w Lublinie. Będzie to piracka przygoda w Fabryce Kultury Zgrzyt. Jeżeli lubicie wiosłować, lubicie muzykę, która jest gdzieś z pogranicza folk metalu, tak mi się wydaje, tak Aylstorm byśmy zaklasyfikowali, to myślę, że odnajdziecie się w tej pirackiej zabawie. 11 sierpnia w Zgrzycie, Aylstorm i Metal De Facto dla tych, którzy przy metalu lubią się dobrze bawić. Następnie Trash Attack, zabawa dla tych, którzy lubią death metal i zagrają między innymi, znaczy w sumie nie między innymi, to będą wszystkie zespoły, tak, taki wiecie, figure of speech, jak to mówią. Zagrają Defeated, Prosecutor i Goliath. Będą to zespoły death metalowe, black, trash, heavy metalowe. To wszystko 15 sierpnia w klubie Graffiti. I na sam koniec wracamy do Zgrzytu, gdzie zagra Soen, konkretnie 23 sierpnia razem z zespołem Only Sons. Jeżeli lubicie brzmienia progresywnego metalu, to myślę, że się odnajdziecie. Soen zagra w Lublinie 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt.

10 minut pozostało do godziny 9. Japonia to taki kierunek, który myślę dla wielu jest wymarzonym kierunkiem wakacyjnym. Fajnie by było kiedyś odwiedzić. Jest to kierunek, w którym mówi się, że ludzie są spokojni i bardzo ułożeni. No ale wygląda na to, że nie wszyscy. Przenosimy się, drodzy Państwo, do Kioto, bo w Kioto 61-letni rezydent został aresztowany. Zapytacie za co? A za miłość do rocka. Wam odpowiem. Dlatego, że codziennie, przez 24 godziny dziennie właściwie, przez otwarte okno jego domu słychać było radio, a dodatkowo od wczesnego poranka do późnego wieczora grał on również i hałasował na gitarze. Jak możecie się domyślić, był bezrobotny. No i po 7 latach trwania tego procederu został w końcu aresztowany. Sąsiedzi mówią, że przez niego dorobili się, tak można powiedzieć, bezsenności, depresji, no i wszystkich rzeczy związanych z tymi tematami. No i pan został aresztowany i uwaga, dodatkowo skonfiskowano ponad 40 gitar. Więc on tak naprawdę nie tylko miał gitarę na każdy dzień tygodnia, on miał gitary w zapasie na cały miesiąc. Co jest godne podziwu, aczkolwiek nie wiem, czy chciałbym mieć takiego sąsiada. No gdyby może puszczał Radio Centrum. Chociaż z drugiej strony, jakby miało tam lecieć cały czas teraz i Agnieszka Chylińska, to nie jestem pewien, czy bym był tak zadowolony. Mimo tego, że oczywiście ONA i pani Agnieszka Chylińska bardzo dobrze są. No to niech polecą. Tylko nie puszczacie 24/7, okej? Okay?

get it! It's all about the he said, she said bullshit. Piosenka, do której rozwalono Woodstock 99, myślę, że również w przypadku poniedziałku całkiem nieźle się sprawdza. To Limp Bizkit i Break Stuff dla tych, którzy nie znoszą wręcz poniedziałków. A ja nazywam się Krzysiek Walter-Kronek, to jest Akademickie Radio Centrum i program Głowa do Góry. Zapraszam na ostatnią już godzinę i dla odmiany od tych, którzy chcą wszystko zniszczyć, bo jest poniedziałek, piosenka dla tych, którzy chcą się wziąć do roboty i wykonać ją jak najlepiej, wykonać 30 brzuszków, 30 pompeczek i później wbiec i zbiec po schodach i tak 30 razy, a niech będzie, jak już się tej 30 trzymamy. Jestem z wami do godziny 10, a razem z nami oczywiście najlepsza rockowa muzyka w mieście.

12 minut po godzinie 9. Ja już w poprzedniej godzinie składałem dość spóźnione życzenia wokaliście Mickowi Jaggerowi, no bo wczoraj miał urodziny, trzeba było to jakoś uczcić. No i dzisiaj również mamy ważne urodziny, aczkolwiek nie człowieka, a całego zespołu, a właściwie to albumu. W 79 roku, 27 lipca ukazał się album australijskiej grupy AC/DC o nazwie Highway to Hell, czyli Autostrada do Piekła. Wtedy pojawiła się na świecie i wtedy wszyscy uznaliśmy zgodnie, że jest to jeden z takich największych rockowych hymnów chyba, jeżeli chodzi o muzykę rockową do tej pory. Bo co prawda, AC/DC wydało już masę albumów, każdy z nich brzmi tak samo, ale to nie szkodzi, bo właśnie być może w tym szaleństwie wydawania tych samych piosenek po raz enty tkwi metoda. Oczywiście każda z tych piosenek brzmi tak samo, ale nazywa się inaczej. No i Highway to Hell jest chyba jednym z najbardziej charakterystycznych, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o piosenki tegoż zespołu. No więc, żeby to uczcić, oczywiście zagramy Highway to Hell. Jeżeli jesteście w aucie, no to można dać obowiązkowo głośniej, no bo w końcu jest autostrada, więc piosenka jak najbardziej do jeżdżenia autem. Zapraszam do zanurzenia się w tym niesamowitym, choć dosyć prostym utworze.

Zegar wskazuje mi, że to już czas na drugi obiecany przegląd prasy, tym razem przegląd z kraju i świata. 20 minut po godzinie 9 i zaczynamy od Rzeczpospolitej na rp.pl. Wizję milionowych zarobków nasila szturm chętnych na medycynę. Studia medyczne już od kilku lat biją rekordy popularności. Kandydatów kuszą atrakcyjne zarobki i pewność pracy. Nie brakuje jednak obaw o jakość kształcenia nowych lekarzy. No i w artykule znajdziemy całą listę obaw co do tego właśnie, jak to kształcenie przebiega, no i z czym wiąże się tak duża inflacja w związku z chętnymi na medycynę w naszym kraju. Czy jest to dobre, czy niedobre? Właściwie trudno powiedzieć, a tutaj właśnie RP stara się tą kwestię rozwiązać, więc jeżeli bylibyście zainteresowani, to odsyłam na rp.pl. Gazeta Prawna pisze dzisiaj o tym, że uwaga, i to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich Polaków, świat zachwycony polskim miastem. Historyczna decyzja UNESCO padła w Korei Południowej. To przełomowy moment dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w południowo-koreańskim Pusanie zapadła historyczna decyzja. Do wąskiego, niezwykle prestiżowego grona najcenniejszych miejsc na świecie oficjalnie dołączył kolejny obiekt z Polski. Decyzją ekspertów na elitarną listę wpisano modernistyczne centrum Gdyni, co czyni je już 18. polskim skarbem uhonorowanym w ten sposób przez międzynarodową społeczność. Jeżeli w Gdyni byliście, to wiecie, że to centrum modernistyczne faktycznie wrażenie robi, więc słusznie, że zostało wpisane i bardzo dobrze, że kolejna rzecz z Polski w UNESCO się znajduje. No i na sam koniec wiadomości z pogranicza astronomii i chemii, a widzicie, nieoczywiste połączenie, bo National Geographic donosi, że zwykła sól, a kosmiczny kształt. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wyrósł niezwykły kryształ. Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej doszło do niezwykłej transformacji chlorku potasu, czyli soli. W warunkach mikrograwitacji kryształy tej soli przybrały formy przypominające misterne rzeźby. Takie kształty nie byłyby możliwe do uzyskania w ziemskich laboratoriach. I faktycznie zdjęcia spod mikroskopu pokazują tą sól w bardzo dziwnych strukturach, więc jeżeli bylibyście zainteresowani zobaczeniem, jak ona wygląda, no to odsyłam na nationalgeographic.pl. To koniec, jeżeli chodzi o przeglądy prasy dzisiaj. Dziękuję Wam ślicznie i do usłyszenia jutro, bo jutro też ktoś będzie znowu o poranku je robił.

za minutkę, w pół do dziesiątej. No i ja wiem, że jest poniedziałek, ale poniedziałek to jest dobry czas, żeby myśleć o tym, co będziemy robić w weekend. No bo o czymś trzeba myśleć, czym zająć te myśli w ten przykry dla niektórych dzień. No i tak sobie myślę, że my często myślimy o tym, a może gdzieś wyjechać, a może jakieś wystawy, może coś się na mieście w środku dzieje, tak jak w ostatni weekend była masa rzeczy. A może warto by było zrobić sobie ognicho, jak ze starych dobrych czasów. Nawet nie grilla, ognisko po prostu sobie gdzieś rozpalić, pograć na gitarze. To jest moja propozycja. No i piosenka też nazywa się Ognisko, Bonfire od Crippled Black Phoenix.

0: Reklama.
1: No i co się tak młody zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej Roka w mieście.

Już 10 zbliża się wielkimi, wręcz gigantycznymi krokami. 20 minut pozostało do 10. No i mówiłem o tym, że można na najbliższy weekend zaplanować sobie ognisko na przykład. No i też przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, przecież teraz są roje perseidów. Od połowy lipca taka największa aktywność właśnie będzie teraz do końca pierwszej połowy sierpnia, więc jeżeli mielibyście ochotę poglądać tak zwane spadające gwiazdy, no to słuchajcie, ognisko rozpalone gdzieś na jakiejś działeczce, oczywiście legalnie, i oglądanie perseidów, no brzmi jak bardzo dobry plan na weekend. Także myślę, że powinniście to poważnie przemyśleć. I Alien, tak w ramach tematu.

Kings of Leon nam zagrało, no i zostało 7 minut do godziny 10, a to oznacza, że kończymy nasz dzisiejszy poranek, który naprawdę bardzo szybko, przynajmniej mi, przeminął. Mam nadzieję, że wam też i że cały dzień będzie dość szybki ten w pracy, a odpoczynek po pracy będzie jak najdłuższy. Dzięki wielkie, ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek. Do usłyszenia w czwartek o 19, a później w piątek rano, tak jak dzisiaj. Dobrego dnia, cześć!

0: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: You say I love you, boy.

0: co wolę, ten zły.
1: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wybiła godzina 15, a więc standardowo zaczynamy od wydarzeń.
1: Miasto będzie świętować swoje urodziny, o tym za chwilę. Powiemy także o operacji pacjenta z achondroplazją.
0: A wydarzenia przygotowała i przedstawi Paulina Czeryna.
1: Nad miastą niosą się balony, przemarszują trębacze i wybrzmi hejnał. To wszystko z okazji hucznych 709 urodzin Koziego Grodu. Sierpień to szczególny miesiąc dla stolicy Lubelszczyzny, ponieważ to właśnie 15 sierpnia 1317 roku Lublin uzyskał prawa miejskie. Celebracja rozpocznie się 8 sierpnia i potrwa do 17 sierpnia. Po raz kolejny w programie znajdzie się koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską. W tej edycji na Placu Zamkowym usłyszymy m.in. Golec Orkiestra, Justynę Steczkowską, Krzysztofa Cugowskiego, Sarsę, Skolima czy Wiki Gabor. Nie zabraknie także wątku naukowego. Widowisko muzyczne poprzedzi piknik edukacyjny z życia wzięte. O jednej z inicjatyw mówi Justyna Guść, rzecznik prasowy prezydenta miasta Lublin.
2: Do Lublina powraca również niezwykły spektakl plenerowy Sen o mieście w reżyserii Janusza Opryńskiego. Nowa odsłona przedstawienia nawiązuje do zdobycia przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Przedstawienie będzie grane od 13 do 17 sierpnia o godzinie 20 na dziedzińcu Zamku Lubelskiego.
1: Wśród wydarzeń towarzyszących znajdzie się fiesta balonowa, spektakle, pokazy Fundacji Sztukmistrza, spacery z przewodnikami inspiracji oraz pokazy na fontannie multimedialnej. Całość wydarzenia dopełni 32 ogólnopolski przegląd hejnałów miejskich. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie lublin.eu. Przełomowa operacja w Lublinie. Lekarze zoperowali 31-latka z achondroplazją. Neurochirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadzili mało inwazyjną operację kręgosłupa u pacjenta z achondroplazją. Jest to rzadka wrodzona dysplazja szkieletowa, która prowadzi do nieprawidłowego rozwoju kośćca. Najbardziej widocznym objawem tej choroby jest niskorosłość. Z wiekiem zmiany te sprzyjają powstawaniu ucisku na rdzeń kręgowy i korzenie nerwowe. Zabieg został wykonany metodą endoskopową, co należy do rzadkości. Trwał łącznie 60 minut, a do jego wykonania wykorzystano

0: wieżę endoskopową oraz miniaturowe narzędzia chirurgiczne. Dotychczas opisano jedynie kilka przypadków przeprowadzenia podobnych operacji u osób z tym schorzeniem. Pacjent dzięki zastosowanej technologii został spionizowany już w dniu zabiegu, a szpital opuścił już następnego dnia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Łączny dług Polaków rośnie, nie zwiększa się jednak łatwość w egzekwowaniu zaległości. Musiałam zapłacić za leczenie psów, czekam na premię świąteczną, to dzieci naklikały usługi, nikt nie zadzwonił i nie przypomniał. Z takimi tłumaczeniami dłużników spotykają się na co dzień negocjatorzy z firm windykacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezes firmy Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, nie wszystkie te wyjaśnienia są jedynie wymówkami.
1: Nie możemy z góry zakładać, że każdy dłużnik szuka wymówki. Podczas rozmów dowiadujemy się także o naprawdę trudnych życiowych sytuacjach. Sama przyczyna opóźnienia nie powoduje, że dług znika. Pozwala jednak lepiej ocenić rzeczywiste możliwości konsumenta i szanse na spłatę, która nie staje się deklaracją bez pokrycia, lecz zostanie zrealizowana.
0: Okazuje się, że zaległa płatność często przegrywa z wydatkiem, który w danym momencie wydaje się być ważniejszy. Gdy spłata przekładana jest kilka razy, nawet niewielki dług może okazać się poważnym obciążeniem. Konsumenci odczuwają to szczególnie dotkliwie, jeśli nie udaje się im zachować balansu między zakupami a możliwościami portfela. Umiejętne oszacowanie wpływów i wydatków stanowi podstawę domowego budżetu. Obecnie w Krajowym Rejestrze Długów widnieją blisko 2 miliony konsumentów, którzy mają do spłaty ponad 40 miliardów złotych. Na jednego dłużnika przypada średnio 21,5 tysiąca złotych zobowiązań. Największe ryzyko koncentruje się w grupie od 36 do 55 lat. Osoby w tym wieku odpowiadają za blisko 60% wszystkich zaległości.
2: My jednak przejdźmy do jakiegoś bardziej przyjemnego tematu, czyli do pogody. Odczuwalna temperatura to aktualnie 21 stopni Celsjusza, ciśnienie to 1005 hektopaskali i raport smogowy jest dobry, ale biometr niestety jest niekorzystny.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
3: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
7: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
2: Nie do śmiechu nam, myślę jednak dzisiaj niestety z powodu poniedziałku, ale myślę, że jednak warto się uśmiechnąć na myśl, że oczywiście rozpoczynamy audycję Godziny Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, słyszymy się standardowo do godziny 18.00.

0: Radio Centrum.
1: Took a bite out of Mountain Range.

13 minut po 15. Takie ładne określenie ostatnio usłyszałam, że mamy aktualnie lipcopad na dworze. No i trudno się z tym nie zgodzić. Jeśli określacie się mianem jesieniary, czyli osoby kochającej jesień, to taka pogoda, myślę, dla Was jest jak znalazł. Chyba że wyjeżdżacie na urlop nad morze, no to wtedy trochę lipa, można powiedzieć. Ale dla fanów prawdziwego lata też, myślę, czeka upragniona pogoda, bo od czwartku już prognozowane jest 30 stopni. Także trzeba przygotować się na kolejny powrót narzekań na to, że jest za gorąco.

0: 25 minut właśnie wybiło po godzinie 15. Ja razem ze mną dzisiejszy głos wydarzeń, czyli Paulina Czeryno. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, hej.
0: Idealnie, że mam tu redakcję informacji, bo mam świetnego newsa, słuchajcie, z Wrocławia. Ale mam jeszcze przed tym pytanie do ciebie. Paulino, czy chodzi ci lodówka?
1: Z tego, co wiem, tak.
0: To radzę jej pilnować, żeby ci nie uciekła. Dumps. Taki żarcik, ale chodzi o lodówkę właśnie. A chodzi o to, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków modernistycznych w Polsce, czyli taki zabytkowy wrocławski trzonolinowiec, to taki po prostu budynek / blok, ma być remontowany. Stoi on aktualnie pusty, ale we Wrocławiu wszystko jest stabilnie, jak widać, bo po X-ie krąży filmik, jak właśnie z tego trzonoliniowca ktoś z 9 piętra budynku wyrzuca lodówkę. Szłaś kiedyś ulicą i bałaś się, że na ciebie lodówka zleci? Teraz chyba ja będę miała takie obawy.
1: Ja się patrzyła. Teraz tak samo. Ja teraz będę się obawiała, że jak będę przechodzić pod jakimiś wysokimi budynkami, tak, to czy nagle nic nie zleci.
0: Mówią, że patrz pod nogi, ale patrz w górę, to już nikt nie mówi, ale chyba powinno się. No i ja zawsze najbardziej uwielbiam patrzeć i czytać komentarze. I po pierwsze, ja się zastanawiam też, czy ktoś na dole stał i chciał ją złapać, ale ludzie zastanawiali się, że na przykład do windy nie wejdzie, a po schodach za długo, dlatego ją zrzucali. I kto by to po schodach nosił, albo też, że ktoś przyjechał z Warszawy i po prostu tak, nic więcej nie trzeba chyba dopowiadać.
1: Ale powiem ci jeszcze lepsza rzecz. Tak. Lodówka nie dość, że chodziła przez jakiś czas, to nauczyła się latać,
0: wow,
1: nauczyła się śmigać.
0: Ale podsumowałaś, nieźle. Chyba wręczył im mandacik za to.

0: pół do czwartej na zegarach, więc czas po raz pierwszy sprawdzić, gdzie czają się korki na ulicach Lublina. W korku postoicie z pewnością na tysiąclecia, jeśli jedziecie od Witosa w stronę zamku, ale też ogólnie okolica Ronda Dmowskiego we wszystkich kierunkach jest zatłoczona. Chociażby jadąc od Unickiej czy od Unii Lubelskiej, to na pewno staniecie w korku. Do tego też stoi Ruska czy Lubartowska, z tego co widzę. No i standardowo Zamojska i okolica Ronda Lubelskiego Lipca, tam przez budowę, przez remonty, no i przez remonty niestety dalej słabo przejezdna Aleja Kraśnicka czy skrzyżowanie Głębokiej z Aleją Kraśnicką. Tam na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość. Cierpliwość też uzbrojcie się, jeśli jedziecie Krochmalną czy Jana Pawła II. To by było tyle z informacji ode mnie, ale wy oczywiście możecie wysyłać wasze pod numer 515-515-982. Gdzie widzicie jakiś wypadek, gdzie stoicie w korku? Piszcie wszystko, a my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

obywatel GC w waszych głośnikach, a my sprawdźmy, jacy obywatele i jakie obywatelki mają dzisiaj imieniny. No i właśnie te imieniny obchodzą dzisiaj Natalia, Julia czy Magdalena. Wszystkiego najlepszego ode mnie dla was oczywiście, a nietypowe święta dzisiaj to chociażby Dzień Samotnych czy Dzień Chodzenia na Szczudłach. No i myślę, że trochę to święto chodzenia na szczudłach się opóźniło a propos karnawału sztuk mistrzów, który był w ten weekend. Jeśli byliście, to możecie pisać, co was zachwyciło albo może właśnie, co wam się nie podobało. 515 515 982.

The Rolling Stones na 98 FM, chociaż tutaj teraz powinnam zagrać jakieś 100 lat, bo wczoraj swoje 83. urodziny obchodził Mick Jagger, także trochę spóźniony, ale najlepsze życzenia dla niego. A w najnowszym wywiadzie dla New York Timesa Jagger wypowiedział się na temat upływającego czasu i też idącej za tym dojrzałości. I pytanie brzmiało, co jego zdaniem jest najlepsze w byciu starszym człowiekiem. Jego odpowiedź niestety niezbyt optymistyczna, bo powiedział, że nie ma w tym nic dobrego, nic, bo nie zyskujesz mądrości, zapominasz o wszystkim, a ja zapomniałem o całej swojej mądrości. No, co od siebie dodam, to że po wpisaniu w Google Mick Jagger jako pierwsze pytanie wyskakuje, ile Mick Jagger miał kochanek. No i słuchajcie, według różnych biografii to było nawet 4000. Ciekawe, ile z nich pamięta do tej pory.

To byli Muse i Cryogen, a już prawie na sam koniec godziny, 4 minuty właśnie w sumie zostało do godziny 16, no i oby do waszego końca pracy i też żeby wam umilić właśnie to wyjście do domu, możecie się aktualnie zrelaksować do ogrodu dźwięków Sand Garden już teraz, a za moment słyszymy się w wydarzeniach.

0: Godzina 16, właśnie wybija na zegarach, a to czas na kolejne wydanie wydarzeń.
1: Nie żyje ksiądz prałat Zbigniew Kuzia, o tym za chwilę.
2: Powiemy także o nowym trendzie na rynku pracy oraz zbliżającym się festiwalu organowym.
0: Wydarzenia przedstawią Paulina Czeryna i Szymon Skrzypek.
1: W wieku 79 lat zmarł ksiądz prałat Zbigniew Kuzia. Przez wiele lat wspierał działania lubelskiej Solidarności.
2: Ksiądz prałat Zbigniew Kuzia był wieloletnim proboszczem parafii Matki Boskiej Królowej Polski na Tatarach i budowniczym świątyni. Od 1985 roku pełnił funkcję diecezjalnego referenta duszpasterstwa ludzi pracy. Od 1992 roku był regionalnym duszpasterzem ludzi pracy. Przez dziesięciolecia towarzyszył środowisku niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, organizując pielgrzymki, spotkania formacyjne na imsze święte za ojczyznę. Duchownego wspomina Marian Król z lubelskiej Solidarności.
3: Był życzliwy i przyciągał do siebie wszystkich. Miał naprawdę taki rzadki dar umiejętności rozmawiania nie tylko z dorosłymi, ale wielokrotnie byłem świadkiem, gdzie dzieci i młodzież wokół niego skupiała się i on potrafił zawsze znaleźć wspólny język, doradzić i pomóc. Służył również nie tylko pomocą duchową, ale również i materialną. Potrafił zawsze znaleźć dla każdego czas.
1: Ksiądz prałat Kuzia był także kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Lublinie. W 2015 roku otrzymał godność prałata. Za swoją działalność został uhonorowany krzyżem Semper Fidelis przez zarząd regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność. Od 2017 roku po przejściu na emeryturę wciąż aktywnie działał duszpastersko w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Firleju.
2: Kapłan odszedł w nocy z 25 na 26 lipca. O jego śmierci poinformowały parafie, w których dotychczas pełnił posługę. Terminy i szczegóły uroczystości pogrzebowych nie zostały na ten moment podane. Więcej informacji o postaci księdza prałata Zbigniewa Kuzi znajdziemy na centrum.fm. Sztywne godziny pracy nie są już pożądane. Polacy coraz częściej chcą decydować o swoim czasie.
1: Zdalne wykonywanie obowiązków straciło na znaczeniu, bo obecnie osoby wspierające działalność najbardziej cenią możliwość samodzielnego ustalania godzin. Z barometru polskiego rynku zatrudnienia Personel Service wynika, że elastyczne godziny są najatrakcyjniejszym rozwiązaniem dla 39% zatrudnionych.
4: Bardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków. I to jest taki benefit, z którym najbardziej są kojarzeni młodzi ludzie, generacja Z, że to oni chcą mieć możliwość godzenia swojego życia prywatnego z zawodowym, a nie sztywnych godzin pracy. I rzeczywiście wydaje się, że taki model będzie coraz częściej występował na rynku pracy, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z pracą zadaniową.
1: Mówi Monika Banyś-Bator z Biura Pracowego Personel Service.
2: Zatrudniający najczęściej wybierają pracę stacjonarną lub hybrydową, a pełna zdalność pozostaje rzadkością.

0: Preferencje różnią się między branżami, od koniecznej obecności w transporcie i produkcji po większą otwartość na zdalność w sektorze publicznym i IT.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Trwa 30. Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin Czuby 2026. Przed nami koncert Muzyka Korzeni.
0: Publiczność będzie mogła wysłuchać występu multiinstrumentalisty Józefa Brody. Artysta zagra kompozycje łączące folklorystyczne dźwięki ze współczesnymi brzmieniami. Autorskie utwory zaprezentuje również pianista i kompozytor Janusz Kochut. Będą to dzieła nawiązujące do polskich tradycji muzycznych.
1: Koncert rozpocznie się w środę 29 lipca o godzinie 19 w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie przy ulicy Jana Pawła II. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
2: A jak tam za to wygląda sytuacja pogodowa za oknami? No odczuwalna temperatura to 19 stopni Celsjusza i jest pochmurno. Nieuniknione, że spadnie dzisiaj jeszcze w mieście deszcz. Ciśnienie to 1006 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr cały czas pozostaje niekorzystny.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.
2: 5 minut po godzinie 16. Wy oczywiście słuchacie Akademickiego Radia Centrum i wakacyjnego wydania audycji Godziny Szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, witam w lipcopadowy poniedziałek, no chociaż trochę słońca wyłania się zza chmur, więc nie taki zły ten poniedziałek, jak go malują. Blisko.

Evanescence z utworem Who Will You Follow, czyli za kim będziesz podążać. No i takie samo pytanie mogę zadać tym, którzy wybierają się na Poland Rock. A jeśli też jedziecie, to możecie pisać 515-515-982. Poland Rock już startuje w ten czwartek, oczywiście na lotnisku Czaplinek Broczyno. To jego lokalizacja. Wstęp, jak co roku, darmowy. A kto ciekawy wystąpi? No z polskich na pewno Dżem Mysłowic, Happy Set. Widzę tu jeszcze Kobra Nockę, Dary ze Śląska Łzy, Lej Mi Pół, czy Lipali, ale też z dużych nazw, no to Godsmack, których znacie z naszej anteny. A co do dojazdu, no takim kultowym dojazdem na Poland Rocka jest zdecydowanie podróż pociągiem, to trzeba przyznać. Podróż taka z innymi festiwalowiczami. No i na czas festiwalu, z tego co czytam, uruchomiono aż 201 połączeń, w tym 127 dodatkowych kursów. Specjalne składy będą oznaczone Poland Rock Festival, no i połączą Czaplinek z najważniejszymi węzłami kolejowymi. Liczmy na to, że obejdzie się bez opóźnień, jak to PKP niestety ma w zwyczaju.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.
2: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos.

Kasia Lins i koniec świata na naszej antenie, a prawie koniec świata, raczej koniec Łodzi można powiedzieć, prawie wydarzył się w ten weekend. To za sprawą Łódź Summer Festivalu, bo w sobotę na teren festiwalu osiągnął maksymalny limit bezpieczeństwa. Mówi się, że około 200 tysięcy osób przyszło właśnie na festiwal. Dlaczego? Dlatego, bo był on darmowy oczywiście. No i czasowo zamknięto wtedy wejścia. Niestety ta decyzja nie spodobała się wielu osobom, które pojawiły się pod bramkami. U części uczestników właśnie decyzja wywołała frustrację, próbowały one wtargnąć na teren wydarzenia, sforsowały barierki, na miejsce też wezwano policję, no, która musiała niestety powstrzymać agresorów. Niektórzy mieli rzucać w policjantów kamieniami czy butelkami. No a ja przypominam, jeśli na przykład wybieracie się na Polędroka, pamiętajcie, żeby tak nieładnie nie zachowywać się, właśnie nie robić nerwowych ruchów i nie rzucać się na nikogo, no chyba, że w pogo, no to wtedy można.

0: 16.31 na zegarach, więc po raz kolejny sprawdzamy korki na ulicach Lublina. Zaczynamy o informacji o utrudnieniach na ulicy Bernardyńskiej, od której te utrudnienia potrwają od dzisiaj do piątku. Właśnie Bernardyńska będzie nieprzejezdna na odcinku od ulicy Zamojskiej do ulicy Miedzianej przez remont. No i roboty drogowe spędzają też sens powiek również na Alei Kraśnickiej i ulicach bocznych, takich jak Nałęczowska, Wojciechowska czy Głęboka. Tam aktualnie może być tłoczno. W ciągu dnia również duży ruch też w dalszym ciągu na Jana Pawła II, czy na Krochmalnej, ale też i na Zamojskiej, czy Alei Unii Lubelskiej, a poza tym to powinno być aktualnie tak bez większych niespodzianek. Jeśli jednak Wy widzicie jakąś na naszych drogach, no to piszcie 515 515 982, my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
2: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

0: 18 minut pozostało do godziny 17. Razem ze mną ponownie Paulina Czeryno. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, hej.
0: Jeśli jesteście z nami od początku audycji, to mogliście słyszeć, że rozmawiałyśmy z Pauliną o spadających z nieba lodówkach. I kontynuujemy, słuchajcie, temat lodówek. Powiem ci, Paulino, że w odpowiedzi na rekordowe fale upałów w Japonii zaprezentowano indywidualne kabiny chłodzące. Takie właśnie lodówki, które w około 10 minut obniżają temperaturę organizmu i mają pomagać właśnie osobom narażonym na przegrzanie, między innymi pracownikom magazynów czy fabryk. Choć urządzenie budzi kontrowersje, no to pokazuje, jak szybko zmienia się nasze podejście do życia, piszą w artykule.
1: Możliwe, że jeszcze trochę i po prostu te wszystkie wiatraki, które my mamy wszędzie, zostaną zastąpione przez lodówki.
0: Albo klimatyzację, jeśli ktoś jest na tyle bogaty, żeby mieć klimę, zazdrościmy. Ale kojarzy ci się to z kimś albo z czymś ten temat?
1: Powiem ci tak, kojarzy mi się z pewnym memem odnośnie pewnej celebrytki, trochę powiem tak tajemniczo, i odnośnie rozmrażania...
0: Tak,
1: rozmrażanie
0: Maryli Rodowicz na Sylwestra. Miejmy nadzieję, że pani Maryla ma się dobrze.
1: Tak, pozdrawiamy oczywiście.
0: I czekamy do Sylwestra na kolejny występ.

Highway to Hell to tak zwany klasyk z płyty o tym samym tytule, szósty krążek studyjny od AC/DC. Właśnie dzisiaj kończy 47 lat. Za nami australijska droga do piekła, a przed nami, słuchajcie, droga do Wielkiej Brytanii albo do wspominek z Openera, jeśli byliście. The Cure, Never Enough, to już teraz.

0: To nasz lokalny artysta, można tak powiedzieć, czyli Krzysiu Zalewski. No i czas na trochę lokalnych wiadomości.
1: Policjanci zatrzymali 23-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. O tym za chwilę.
2: Powiemy także o odsłonięciu kolejnej tablicy upamiętniającej ofiary rzezi wołyńskiej.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek i Paulina Czeryna.
1: Mężczyzna poszukiwany europejskim nakazem aresztowania został zatrzymany na Lubelszczyźnie. Do ujęcia 23-latka doszło pod koniec ubiegłego tygodnia.
2: Niemiecki sąd wydał wobec mężczyzny europejski nakaz aresztowania w związku z dopuszczeniem się przestępstw narkotykowych. Funkcjonariusze ustalili, że ten ukrywa się w Zwierzęcu. Informacja została potwierdzona dzięki współpracy z funkcjonariuszami z Niemiec oraz Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. W ten sposób w trakcie zatrzymania 23-latek był zaskoczony wizytą mundurowych. Po zatrzymaniu rozpoczęła się procedura ekstradycji, która zakończy się przekazaniem mężczyzny przed niemiecki wymiar sprawiedliwości.
1: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie upamiętnił krwawą niedzielę. Odsłonięto kolejną tablicę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej.
2: W poniedziałek Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako jednostka organizacyjna samorządu województwa lubelskiego włączył się w inicjatywę marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawierskiego. Uroczystość dotyczyła upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego przez Ukraińską Powstańczą Armię i Organizację Ukraińskich Nacjonalistów na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej oraz na terenach obecnego województwa lubelskiego w latach 1943-1947.
3: Ta inicjatywa pana marszałka jest ze wszech miar słuszna, dlatego że województwo lubelskie ma w swojej historii też okres, jeżeli chodzi o te walki związane z Ukraińską Powstańczą Armią. Mamy nadzieję, że ta pamięć pozostanie, bo wszyscy doskonale wiemy, że ten naród, który nie pamięta o swojej przeszłości, nie ma prawa do teraźniejszości, ale tym bardziej do przyszłości, a chcemy przede wszystkim, aby nasze przyszłe młode pokolenia pamiętały o tej naszej historii, zwłaszcza w tych dzisiejszych zwariowanych czasach.
2: Mówi Marcin Szewczak, członek zarządu województwa lubelskiego.
1: Podczas symbolicznej uroczystości odczytany został list marszałka województwa lubelskiego oraz uczczono pamięć ofiar minutą ciszy. Pamiątkowe tablice mają zostać umieszczone łącznie na 10 obiektach samorządu województwa lubelskiego. Lipcowa inicjatywa łączy się z obchodami 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, która miała miejsce 11 lipca 1943 roku.
2: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Polski Czerwony Krzyż organizuje specjalne zajęcia.
1: W trakcie bezpłatnych, powszechnych warsztatów ochrony ludności uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania do niebezpiecznych sytuacji, reagowania na zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy. Omówiona i przećwiczona zostanie także praktyczna strona informacji zawartych w rządowych poradnikach bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec Polski mógł je znaleźć w skrzynce pocztowej.
4: Zakres merytoryczny programu obejmuje gromadzenie zapasów i przygotowywanie do kryzysu, rodzaje ostrzegania, alarmowania, gdzie szukać schronienia, jak schronienie w trakcie kryzysu znaleźć, zasady ewakuacji, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. Mówimy o współczesnych zagrożeniach, o cyberprzestępczości, o różnych formach oszustw za pomocą czy mediów społecznościowych, czy telefonów, SMS-ów.
1: Mówi Maciej Mocko, koordynator programu w województwie lubelskim oraz instruktor pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
2: Udział w warsztatach jest dostępny dla wszystkich osób pełnoletnich przebywających na terenie Polski bez względu na narodowość. PCK organizuje spotkania zarówno w grupach otwartych, gdzie każdy może się zapisać, jak i dla instytucji publicznych.

0: Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie organizacji lub skontaktować się z koordynatorem programu. Powszechne warsztaty ochrony ludności będą organizowane do wyczerpania limitu miejsc lub do końca roku.
1: A my ponownie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa za oknami. Na szczęście widzę, że się rozpogodziło, chociaż temperatura nam spada. Aktualnie odczuwalna to 17 stopni. Ciśnienie stałe 1006 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr nadal niekorzystny.
2: Reklama.
3: No i co się tak młody zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście.
1: 5 minut po godzinie 17 to już ostatnia godzina naszego popołudniowego poniedziałkowego spotkania. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam się z Wami już po raz ostatni i zachęcam do zostania z nami do godziny 18.

Avatar i Crying Fire na 92FM opłaczą, słuchajcie, internauci przez projekt nowych banknotów euro, bo Europejski Bank Centralny pokazał 10 finałowych projektów. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą sobie właśnie wybrać, która seria tych nowych banknotów trafia do obiegu. Mogą też głosować właśnie w internetowej ankiecie. No i to będzie pierwsza taka zmiana wyglądu euro od 2002 roku. I do wyboru w tej ankiecie są dwa motywy przewodnie. Pierwszy to kultura europejska. Na banknotach wtedy znajdują się postacie, znane postacie, na przykład Beethoven, albo na 20 euro, na banknocie 20 euro Maria Skłodowska-Curie, czy na 100 euro będzie Leonardo da Vinci, a drugi do wyboru są rzeki i ptaki i zamiast słynnych osób właśnie przedstawionych na banknotach będą europejskie gatunki ptaków i też różne krajobrazy rzeczne. Ale internautom oczywiście jak zwykle wszystko się nie podoba i robią swoje własne wersje, a nawet widziałam przeróbkę polskich banknotów, no bo w sumie kto by nie chciał takiego Pudziana czy Makłowicza na banknocie, wtedy chyba byśmy bardziej szanowali pieniądze.

24 minuty po 17. Dzisiaj oprócz krążka Highway to Hell, o którym mówiłam, swoje urodziny świętuje też również dobry i znany klasyk. Mówię tu o płycie Ride the Lightning od Metallica. Powiedzcie, kto się nie uczył grać na gitarze do Fade to Black, niech pierwszy rzuci kamieniem. Metallica tym razem jednak nie posłuchamy, ale może zadowolę Was grupą T-Love.

0: Za 28 minut wybije godzina 18, więc już po raz ostatni sprawdzamy korki na ulicach Lublina. No i widzę, że tłoczno przy wyjeździe z miasta w stronę Konopnicy. Tam Aleja Kraśnicka stoi w obu kierunkach, właśnie przy wyjeździe, jak i przy wjeździe. Duży korek też dalej na Kraśnickiej, od ronda Krwiodawców po Wojciechowską. No i z tych większych korków i zatorów to by było na ten moment tyle. Ja oczywiście wszystkim kierującym życzę bezpiecznej jazdy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już tylko 8 minut pozostało do godziny 18, więc godziny szczytu dobiegły końca, ale koniecznie zostańcie z nami na serwis, na wydarzenia, na serwis sportowy i serwis kulturalny, który już za moment. I oczywiście zostańcie na godzinę 19 na audycję Płyta z Górnej Półki. Posłuchajcie, jaką kultową płytę przygotował dla Was Jakub Gryz, a już z Wami się będę żegnać. Przy mikrofonie była Emilia Bukowska i do usłyszenia kolejnym razem.

0: Nadciągają zmiany w infrastrukturze. O tym za chwilę.
1: Powiemy także o naborze wniosków na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna
0: i Szymon Skrzypek. Blisko 290 milionów wpłynie do województwa lubelskiego na zmianę infrastruktury. Lubelskie jest drugim największym budżetem w całej Polsce.
1: Okres wakacyjny to wzmożony czas dla drogowców, którzy remontują blisko 50 lokalizacji w mieście. A już w przyszłym roku będzie działo się jeszcze więcej, ponieważ wojewoda lubelski Krzysztof Komorski ogłosił nabór wniosków na budowy i remonty dróg lokalnych. Projekty można zgłaszać do 26 sierpnia.
2: Kolejne umowy to będą pieniądze z oszczędności w ramach tegorocznego budżetu.
1: Mówi Wojciech Wołoch, wicewojewoda lubelski.
0: 201 milionów zostanie rozdzielone na gminy i powiaty, gdzie poszczególna jednostka samorządowa może zgłosić maksymalnie dwa projekty. Pozostałe 86 milionów będzie przeznaczone na remonty i przebudowy. Dzięki zgromadzonym oszczędnościom z tego roku dziś podpisano umowy z listy rezerwowej dla 4 powiatów: Ryckiego, Kraśnickiego, Lubartowskiego i Tomaszewskiego na kwotę ponad 3 milionów złotych.
1: Poszukiwani absolwenci nauk społecznych i humanistycznych. Trwa nabór wniosków na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską.
0: Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa po raz 6 ogłosił konkurs na prace naukowe o społeczeństwie obywatelskim. Ich tematyka może dotyczyć zagadnień takich jak współczesne polskie społeczeństwo obywatelskie i jego przejawy, aktywność obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy, filantropia, polityka młodzieżowa czy partycypacja publiczna.
3: Zachęcamy wszystkich autorów takich prac do zgłoszenia ich w naszym konkursie. Nie tylko dlatego, żeby wygrać cenne nagrody, ale dlatego też, że te prace mogą stać się cennym wkładem do rozwoju polityk publicznych, do działań Narodowego Instytutu Wolności, czy myślenia o tym, w jaką stronę powinien rozwijać się sektor obywatelski w naszym kraju.
0: Mówi Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności.
1: Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Dla pracy magisterskiej jest to kolejno 8, 5 i 3 tysiące złotych. Zaś dla rozprawy doktorskiej 16, 10, 6 tysięcy złotych. Nabór prac trwa do 30 września 2026 roku poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Instytutu.
0: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Warsztaty kultury przygotowały kreatywną propozycję aktywności dla dzieci. Młodzi goście instytucji wezmą udział w zabawie florystycznej.
1: Mowa o kolejnym wydarzeniu z cyklu Sztuka Wrażliwości. Uczestnicy spotkania tworzą wianki na głowę z żywych, sezonowych kwiatów. Według własnego pomysłu ozdobiły je także różnorodnymi dodatkami. Zajęcia poprowadzi Ewelina Kruszyńska.
0: Wydarzenie odbędzie się w piątek 31 lipca o godzinie 17 w Warsztatach Kultury w Lublinie przy ulicy Grodzkiej. Atrakcja skierowana jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Udział w aktywności jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej organizatorów.
4: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Lubelskie kluby rozpoczęły zmagania ligowe na poziomie centralnym na trzech najwyższych szczeblach rozgrywkowych w Polsce. Trzy ekipy z naszego województwa zapisały pierwsze punkty. Na inaugurację setnego sezonu Ekstraklasy Motor Lublin zremisował 2-2 z Widzewem Łódź. Bramki dla żółto-biało-niebieskich zdobywali Mbaye Ndiaye oraz Sebastian Bergier, trafiając do własnej siatki.
5: Bardzo trudno się było przygotować do tego meczu, ale się właśnie cieszę, że nam się udało i cieszę się, że z mojej perspektywy to my stworzyliśmy sobie więcej klarownych sytuacji, więc jakby tak mówię, jestem zadowolony z piłkarzy, jestem zadowolony ze sztabu. Daje mi to taką pozytywną energię do kolejnych spotkań.
4: Komentował po spotkaniu trener Motoru Mariusz Misiura. W Betclic drugiej lidze pierwsze spotkania rozegrały także Avia Świdnik i Górnik Łęczna,

0: Żółto-niebiescy jako beniaminkowie rozbili Olimpię Grudziądz 4-1. Dubletem popisał się Andrii Remeniuk, a po jednym golu zapisali Kacper Jodłowski oraz Kacper Wełniak.
1: Chcemy przyciągać ludzi na stadion. Dzisiaj tych ludzi było sporo i mam nadzieję, że oglądając taką awię, w następnych meczach będzie ich coraz więcej. Dlatego ogromnie się cieszymy. Ja mogę powiedzieć osobiście, że po cichu liczyłem na takie pewne zwycięstwo, ale wiadomo, no, trzeba było tego meczu podejść z pokorą i cieszę się, że to, co mi się wydawało, się po prostu ziściło.
0: Mówił szkoleniowiec AWI Wojciech Szacoń. Górnik natomiast pokonał 3-2 Świt Szczecin. Do bramki rywali trafiali kolejno Adam Deja, Bartłomiej Korbecki oraz Mateusz Hołownia.
2: Bardzo źle weszliśmy w mecz, bo druga minuta i przegrywamy 1-0. Cieszę się, że udało nam się później strzelić na 1-1, na 2-1 troszkę to uspokoiliśmy. Ale ta liga taka będzie, to nie będą łatwe mecze. Musimy dać jeszcze więcej z siebie. Ale najważniejsze, że naprawdę z ciężkiego terenu wywozimy 3 punkty. To jest na dzisiaj najważniejsze.
0: Podsumował zawodnik Górnika Michał Walski. Kolejny weekend z lubelskim futbolem zapowiada się emocjonująco. Motor rozegra pierwsze domowe spotkanie tego sezonu, witając na swoim stadionie Jagiellonię Białystok. Górnik Łęczna rozegra natomiast derbowy pojedynek z AWIĄ Świdnik. AZS UMCS Lublin, najlepszym klubem 102 PZLLA Mistrzostw Polski w lekkoatletyce. Lubelscy akademicy zgarnęli łącznie 20 medali, w tym 7 złotych. Na najwyższym stopniu podium stawali Wiktoria Gajosz, Bartosz Kitliński, Daria Zabawska, Łukasz Żak, męskie i żeńskie sztafety 4x100 metrów oraz kobieca sztafeta 4x400 metrów. A na koniec kolarstwo. Zakończyła się 4. edycja kobiecego Tour de Pologne. Zawodniczki rywalizowały na 3 etapach. Tomaszów Lubelski Zamość, Włodawa Lubartów oraz Janowiec Lublin. Wszystkie z nich wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która sięgnęła po złoty medal Tour de Pologne. Ponadto jako pierwsza w historii wygrała wszystkie etapy wyścigu. Najwyżej sklasyfikowaną Polką była Olga Wankiewicz, która zajęła 9. miejsce z łączną stratą 36 sekund do liderki.
3: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest o stopień niższa. Występuje umiarkowany wiatr. Barometry wskazują 1006 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokowniście!

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Minione dni obfitowały w różnorodne wydarzenia kulturalne. Wyjątkowych inicjatyw nie zabraknie również w najbliższym czasie. Więcej o nich już za chwilę. Przed mikrofonem Krystyna Abramienko.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Miniony weekend Lublin zamienił się w kolorową stolicę nowego cyrku i twórczej zabawy. Dobiegła końca 17. edycja Karnawalu Sztuk Mistrzów. Artyści z różnych stron świata przez 4 dni prezentowali mieszkańcom autorskie widowiska akrobatyczne, spektakle plenerowe oraz występy muzyczne. Jednocześnie przez cały festiwal trwał konkurs buskerski na najlepsze przedstawienie publiczne. Tym razem nagrodę główną zdobył argentyński komik i aktor Javier Chiquito Casali z duetu Gato Blanco Gato Negro za numer Hues Casarotti. Więcej o idei festiwalu mówi jego dyrektorka Iwona Kornet. Potwierdzeniem jej słów jest również opinia widzów dotycząca spektaklu Sebastiana Wojdyna Blanc.
2: Ideą karnawału jest przede wszystkim pokazywać szerokie spektrum i różne oblicza cyrku współczesnego, od takiej formy ludycznej, przez spektakle też eksperymentalne, artystyczne, które tutaj prezentujemy, bo jest to niezwykle bogata w środki wyrazu sztuka i artyści są niebywale kreatywni.
3: Nic z tego nie rozumie, ale podobał mi się.
4: Niesamowity, spodziewaliśmy się czegoś innego, ale jestem bardzo mile zaskoczony.
3: Co, oprawa, bo bardzo fajna.
5: Dojrzewałem do niego, posiadał strukturę. Był może nieoczywisty w kontekście karnawału, bo nie był tak opisowy, ale takie sztuczki, które człowiek się spodziewał, że zaraz będzie, ale nie było, zbudowały atmosferę niepewności względem siebie, takiego konfliktu, który każdy w sobie nosi w walce z codziennością.
1: Wśród innych wydarzeń odbywających się na Starym Mieście znalazło się przedstawienie Ciotki. Pokaz przeniósł publiczność do czasów dzieciństwa na betonowy plac zabaw. Więcej na temat spektaklu mówią jego autorki Karolina Banaś i Sabina Drąg.
6: Ja łączę trzepak z trapezem, Sabina łączy go z Chinese polem i trochę też pole dance'em, a dodatkowo dokładamy do tego element humorystyczny, klaunadę. W ten sposób się tym wszystkim bawimy i tym sobie żonglujemy.
7: Jesteśmy takimi dwoma ciotkami z osiedla. Zależy nam na takiej atmosferze blokowiska. No tutaj jest Stare Miasto, ale mamy nadzieję, że trochę huchnie taką zimną płytą, jak zobaczymy trzepak. To też nowocyrkowe trochę nawiązanie do takiej najbliższej przeszłości.
1: W tym roku Karnawalowi Sztuk Mistrzów towarzyszyły również warsztaty dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy zajęć mogli spróbować swoich sił w żonglerce i chodzeniu po taśmie, a także wcielić się w rolę artystów komediowych.
0: Espresso kulturalne.
1: Zbliża się ostatnie wydarzenie z lipcowej serii spotkań Atrium Aretes. To twórcza inicjatywa zrzeszająca ludzi chętnych do rozwijania kreatywnych umiejętności i wymiany myśli. Tym razem będzie to propozycja o charakterze edukacyjno-artystycznym. Na uczestników czeka seminarium poetyckie. Poddadzą oni analizie teksty rzymskiego klasyka oraz mistrza starożytnej elegii miłosnej Owidiusza. W spotkaniu będzie można wziąć udział w piątek o godzinie 16 w Galerii Labirynt. Wstęp wolny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Święto Kultury Żydowskiej po raz 7 zawita do miasta. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających Lubliner Festiwal w tym roku? Przez cały tydzień odbywać się będą koncerty muzyki klezmerskiej, orientalnej i sefardyjskiej. Dla najmłodszych uczestników Teatr Pineska z Gdańska przygotował opowieści oparte na Biblii. Wśród innych punktów programu znajdą się m.in. warsztaty kulinarne, spacery, wystawy oraz spotkania autorskie. Czeka nas różnorodność, podkreśla Etel Szyc, dyrektorka festiwalu.
8: Mam nadzieję, że Państwo w tym roku również dopiszą i będą się dobrze bawić i edukować na Lubliner Festival, bo taka jest nasza misja. Nauka poprzez zabawę, poprzez sztukę, poprzez muzykę. Każde nasze wydarzenie starałam się, żeby było edukacyjne, żeby przybliżało kulturę żydowską uczestnikom, ale jednocześnie nie było pozbawione zwyczajnej, dobrej rozrywki i żebyście Państwo spędzili z nami miło ten czas.
1: Wydarzenie rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 9 sierpnia. Aktywności zaplanowane w ramach festiwalu odbywać się będą głównie w lubelskich instytucjach kultury. Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej inicjatywy.
0: Espresso kulturalne.
1: Melodie z Krainy Jezior i Bagien zawitają do Teatru Starego. To wyjątkowa okazja, aby doświadczyć kultury regionalnej. Mowa o koncercie duetu ze Światycze, który czeka na uczestników jubileuszowej 20. edycji Festiwalu Muzyki i Rzemiosła Ludowego Retradycja. Formację tworzą artystka i wokalistka Anna Jurkiewicz oraz skrzypaczka, śpiewaczka i badaczka folkloru Paula Kineszewska. Występ wykonawczyń urozmaicą Adę Iwanejko i Bartłomiej Woźniak, którzy wzbogacą go o oprawę wizualną oraz elektroniczne dźwięki. Więcej o koncercie mówi Agata Turczyn z Warsztatów Kultury w Lublinie.
9: Jak mówią same artystki, projekt Zaświatycze to podróż w zaświaty wąską szosą. Dlatego wszystkich ciekawych tej podróży zapraszamy w kameralnych przestrzeniach Teatru Starego w Lublinie. Wypełnią się one melodiami i pieśniami pochodzącymi z leżącej właśnie na Polesiu Lubelskim wsi Kolano, jak i tymi, na które artystki natknęły się odrobinę dalej.
1: Koncert odbędzie się 22 sierpnia w Teatrze Starym w Lublinie. Na wydarzenie obowiązują zapisy, które rozpoczną się 11 sierpnia. Formularz zgłoszeniowy pojawi się na stronie internetowej festiwalu. I tym muzycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Espresso Kulturalnego. Materiały przygotowały Halina Kundelska, Gabriela Marszał i Małgorzata Wiśniewska. Program realizowała Paulina Czeryna. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
10: Radio Centrum.
11: Najwięcej lokalnie!

To jest płyta z górnej półki, a w dzisiejszym wydaniu... Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity.

Powiedzieć, że zaczynamy intensywnie, to chyba nie dopowiedzieć. 4 minuty po godzinie 19:00, drodzy słuchacze, zaczynamy audycję Płyta z Górnej Półki, w ramach której sprawdzamy, jak już sama nazwa wskazuje, same klasyki muzyki rockowej, najważniejsze krążki, które ukształtowały ten jakże ważny dla nas wszystkich gatunek. Jakub Grys z tej strony i dziś, może tak powiem, lata 90. to nie tylko flanele i nie tylko grunge, ale również i złoty wiek muzyki industrialnej, rocka konkretniej industrialnego. No i dziś przejrzymy sobie, czy też przesłuchamy sobie jeden z najważniejszych albumów tego gatunku, jeden z najbardziej wpływowych, jeżeli chodzi o ten nurt. Mówimy tutaj o The Downward Spiral, czyli o drugim albumie zespołu Nine Inch Nails, 1994 rok. Krążek, który został napisany i nagrany w domu nieopodal 10050 Cielo Drive, Los Angeles w Hollywood konkretnie. Jest to dom, tak zwany Tate House, w którym zamordowano Sharon Tate przez rodzinę Mansona. Bardzo fajny podkład, jeżeli chodzi o takie historie. No i to właśnie w tym miejscu została nagrana jeden z najlepszych projektów, jeżeli chodzi o muzykę lat 90. i generalnie muzykę rockową wszelaką. Rozpoczynamy od kawałka Mr. Self-Destruct, który też zaczyna się od niezwykle ciekawego sampla wyrwanego, można powiedzieć, z filmu THX 1138, czyli jednego z pierwszych filmów pełnometrażowych.

George'a Lucasa. I ten fragment przedstawia trójkę policjantów, androidów, torturujących jednego z więźniów. Niezwykle ciekawy film, no i też niezwykle ciekawa forma wykorzystania tego sampla w ramach wprowadzenia do albumu, który jest bez wątpienia bardzo ciężki, jest niekomfortowy w swoim przesłuchaniu. Mr. Self-Destruct to jest też wprowadzenie do historii, bo to jest album koncepcyjny, który opowiada historię protagonisty, który częściowo łączy z cechy samego Trenta Reznora, jak i też jest częścią, elementem oczywiście fikcyjnym. No i Mr. Self-Destruct jest takim głosem wewnętrznym owego protagonisty, tym głosem, który namawia do złego, do właśnie tytułowej autodestrukcji. Ale drodzy słuchacze, za chwilę się uspokoi trochę. Kawałek Piggy, już za chwilę drugi kawałek z tego krążka, który nawiązuje do historii, można powiedzieć, utraty przyjaciela, czy też kolegi z zespołu. A mianowicie, mniej więcej w czasie nagrywania tego albumu, gitarzysta Nine Inch Nails, czyli Richard Patrick, zażądał, czy też chciał zarabiać więcej pieniędzy po prostu na koncertach, no to dostał odpowiedź, nie pamiętam już od kogo, czy to był sam Trent Reznor, czy

No wygląda to naprawdę nieziemsko. I Closer jest zdecydowanie też nieziemskim kawałkiem i można byłoby o nim mówić naprawdę dużo, ale niestety czasu mamy naprawdę mało. No to ruszamy, można powiedzieć, z drugim rozdziałem tego albumu. Ruiner to jest numer będący swoistą kontynuacją pierwszego kawałka z tego albumu, czyli Mr. Self-Destruct, i jest znowu formą wewnętrznego dialogu protagonisty z tą niszczycielską siłą, i Ruiner zdecydowanie jest utworem cięższym pod względem emocjonalnym, ale bardziej spokojnym pod względem muzycznym. Nie ma aż takiego łojenia noizowego jak w przypadku właśnie otwierającego numeru.

Kto by się spodziewał muzyki akustycznej na takim albumie? The Becoming od Nine Inch Nails jeszcze na chwilę w naszych głośnikach. Numer, który znowu wracamy do tej historii, bo to jest jednak kluczowy element tego albumu, chyba najważniejszy właściwie, jeżeli mamy mówić o sukcesie tego krążka. To jest punkt w historii, który opowiada już o całkowitej dehumanizacji, można powiedzieć, protagonisty, głównego bohatera, który już całkowicie odrzuca obecność drugiego człowieka. Choć pojawiają się jakieś tam resztki nadziei, bo w tekście do tego utworu, jest to w sumie jedyny utwór, gdzie pada imię człowieka po prostu. I jest to Annie. No i jak Trent Reznor później zdradził, owa Annie naprawdę istniała, tylko nazywała się Andrea Mulroney i była to, no można powiedzieć, miłość z czasów college'u, jak to się mawia w Stanach Zjednoczonych. Kawałek inspirowany filmem Shinji Tsukamoto pod tytułem Tetsuo The Iron Man. To jest japoński film, konkretnie body horror, umiejscowiony w świecie cyberpunkowym, który opowiada o tym, jak człowiek przekształca się w maszynę, chłodną, kalkulującą, bez emocji maszynę. I następny numer jest w sumie dalej kontynuacją tego, o czym opowiadało właśnie The Becoming, czyli I Do Not Want This. Jest tam sporo takich porównań, które właśnie bardziej przedstawiają, podkreślają ową wspomnianą przeze mnie tą dehumanizację protagonisty. No i co tutaj jeszcze mogę więcej dodać? Chyba nic. Możemy po prostu sobie przesłuchać ten numer.

to jest chyba ten słynny hardcore. Jeszcze zostało nam 13 minut do godziny 20. Big Man with a Gun, Nine Inch Nails za nami. Tak, dokładnie, za nami. No i chwilę wytchnienia mamy teraz. O treści, tekście konkretnie, może nic nie będę wspominał, bo nie wypada, szczerze powiedziawszy, o tej godzinie, może nawet w żadną godzinę na antenie radia jakiegokolwiek, to może powiem tak. To jest numer nagrany właściwie na ostatnią chwilę. Potrzebowali jakiegoś zapychacza, znaczy może nie zapychacza, ale kawałka krótkiego, żwawego, ciężkiego i to się na pewno im udało w nagrywaniu. Big Man with a Gun w kontekście znowu tej wspomnianej przeze mnie wielokrotnie historii jest punktem całkowitego szaleństwa protagonisty. A natomiast w kontekście już takich poza historii opowiadanej w ramach The Downward Spiral, oto mowa tutaj o parodii utworów związanych z gangsta rapem, które były bardzo popularne w latach 90. W sumie do dziś są bardzo popularne, które były przepełnione bardzo mizgonią oraz nienawiścią wobec kobiet. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem, ale już no nieźle mnie przemielił ten album muzycznie. No to drodzy słuchacze, jedziemy dalej z tym wytchnieniem, bo sprawdzimy sobie utwór instrumentalny, bardzo spokojny, no i o bardzo fajnym tytule, który pasuje do niego, A Warm Place. To jest piosenka, czy może nie piosenka, bo tekstu absolutnie nie ma, ale to jest tytuł, który jest, można powiedzieć, znaczy jest i nie jest nawiązaniem do kawałka Crystal Japan w oryginale Davida Bowiego. I ten kawałek Bowiego był napisany jeszcze w 1980 roku w ramach nagrywek do płyty Scary Monsters. Aczkolwiek najbardziej był znany z tego, że ten też kawałek został wykorzystany w reklamie shochu, czyli japońskiego alkoholu. Dlaczego takie nawiązanie całkowicie przypadkowe, jak potem wspominał Trent Reznor w którymś wywiadzie, bo co prawda słuchał wtedy Bowiego w ramach pisania The Downward Spiral, ale płyty Low, czyli albumu, który został wydany w 1977, o ile się, drodzy słuchacze, nie mylę. No to co, właśnie pora na to wytchnienie.

ścieżka dźwiękowa do każdego poranka w poniedziałek. Mały żarcik, ale to tak na, można powiedzieć, rozluźnienie. Eraser za nami, Nine Inch Nails, przypominam, płyta The Downward Spiral. I o ile kawałek A Warm Place było takim światełkiem nadziei dla protagonisty, no to jak się później okazuje, to światełko nadziei zostało starte tytułową gumką. I w sumie pojawia się ten dźwięk gumki, aczkolwiek nie wykorzystany właśnie za pomocą rzeczywistej gumki, tylko przez, jak okazuje się, powstał ten dźwięk przez wdmuchiwanie powietrza w ustnik saksofonu, który był zdjęty z szyjki. No i też pojawia się na początku dźwięk nucenia, chyba, tak mi się wydaje, chyba nucenia, można to powiedzieć. I ten dźwięk natomiast był uzyskany przez dmuchanie w szyjkę saksofonu, odłączoną już od korpusu. Więc można tak podsumowując powiedzieć, że najbardziej jazzowy kawałek z całego albumu. Powoli zbliżamy się do punktu kulminacyjnego tego jakże zacnego albumu. Mowa tutaj o utworze Reptile, który też będzie kontynuacją Eraser, jak i również numeru Closer, jeżeli mamy mówić też i o historii naszego bohatera, który już się całkowicie, czy też on, zaakceptował swoją złą, tą wewnętrzną część siebie, która prowadzi do całkowitego zniszczenia samego siebie. Reptile opowiada... No powiem to wprost po prostu. Drodzy słuchacze, no to jest kawałek o spotkaniu z panią, która zajmuje się najstarszym zawodem świata. Jedyna osoba, z którą jakąkolwiek bliskość może mieć protagonista tego albumu. A kawałek naprawdę przepotężny, w szczególności w wersji nagranej z Peterem Murphym z 2008 roku, o ile dobrze pamiętam. No jest to też wersja naprawdę wspaniała, ale my sprawdzimy sobie oryginał już teraz.

Podróż niekończącą się spiralą kończy się w tym miejscu. The Downward Spiral to jest tytuł kawałka i albumu, który już dziś z nami, drodzy słuchacze, przesłuchaliśmy. Koniec, można już powiedzieć. Kończy się podróż protagonisty tego albumu, jak i również kończy się nasza dzisiejsza audycja. Został nam jeszcze jeden numer legendarny, bez wątpienia. Johnny Cash w 2002 roku wydał kawałek Hurt. No i tak się fajnie składa, że 8 lat wcześniej Nine Inch Nails wydali cover tego numeru. A to ciekawe. Taki mały żarcik oczywiście. No numer legendarny, jak mówiłem wcześniej, i jest to też no emocjonalny walec. Numer, który nie ma żadnej litości. Oryginał w porównaniu do tej wersji proponowanej przez Johnny'ego Casha jest numerem zdecydowanie cięższym. Druzgocąco ciężkim, można powiedzieć, pomimo tego, że muzycznie jest natomiast najspokojniejszy numer na całej tej płycie. No to no co, na koniec Hurt, Nine Inch Nails, The Downward Spiral. Ja zapraszam Was już na następne wydanie płyty z górnej półki za tydzień, w poniedziałek po godzinie 19. Co będzie, nie będę spoilerował, ale na pewno coś bardziej łagodnego. Jakub Gryzbył z tej strony, miłego wieczoru Wam życzę i do usłyszenia następnym razem. Cześć.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.